poszedł kok malu. Cymbal zdrał, kot pokaże mój stas. In žilov, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.